Ale jeszcze powiem, że nie chcę, żeby to było. A przyjście jest to, co jest w tym